mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą. Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedyś.

0: Drama. Na planie jestem rycerzem, zbroja, miecz, ogień i dramat. Ale kiedy reżyser krzyczy, mamy to, zakładam szlafrok, otwieram pudełko lodów bracia Koral i wracam do siebie. Bracia Koral, chwile, do których wracasz.
1: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
2: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z roller coasterami.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz piorący 1600 W Parkside. Aż 100 zł taniej. Jedyne 279 zł. Najniższa cena z 30 dni 379 zł.
4: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.

0: mama. Nowe stylizacje w KiK. I nagle każdy chce takie mieć. Zestawy dwuczęściowe dla całej rodziny. Już od 25 zł za sztukę. Odkryj nasze modne zestawy. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
1: K2. To co dziś robimy?
2: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię, ty drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
1: K2!
3: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze socjale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16:30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
4: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A tylko w sobotę wszystkie krewetki mrożone Ocean Sea. Drugi tańszy produkt 50% taniej. I wszystkie kawy Lavazza. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Szczegóły w aplikacji.
0: Lidl. To się opłaca.
6: I po reklamie.

0: kości. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 12,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie pomidory malinowe, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz z aplikacją jedynie 11,99 za kilogram.
1: Danie tutaj jest 100-krotka.
2: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: Nowe stylizacje w KiK. I nagle każdy chce takie mieć. Zestawy dwuczęściowe dla całej rodziny już od 25 zł za sztukę. Odkryj nasze modne zestawy. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
4: Keno kręci nas już 18 lat.
5: A my się rozkręcamy.
4: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
6: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
7: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
6: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
5: Ale to kręci.
4: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
9: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie. I zróbmy coś dla samej fabuły.
10: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
11: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
12: Ekstra sobota! Kaufland Kart Ekstra!
13: W tę sobotę pieczarki polskie Kastąd Takie Dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99 z Kaufland Kart Ekstra. A filet z polskiego kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: I po reklamie.

0: Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 12,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A masło Extra Farmilk, cena sprzed obniżki 4,99. Teraz z aplikacją jedynie 99 groszy przy zakupie dwóch.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Nowe stylizacje w KiK. I nagle każdy chce takie mieć. Zestawy dwuczęściowe dla całej rodziny już od 25 zł za sztukę. Odkryj nasze modne zestawy. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
8: Gotowi na majówkę?
9: Tak!
8: Hamak?
9: Jest!
8: Grill?
9: Jest!
8: Zdrapki i gry Lotto?
9: Są!
10: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 złote. Wpisz

0: KFC.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa morlińska z piersią kurczaka Morliny. Tylko 7,99 za 400 gramów. Aż 31% taniej. A lody Grycan różne rodzaje 900 ml i 1100 ml. Jedynie 17,99 za jedną sztukę. Aż 30% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: I po reklamie.

0: Beautiful. Beautiful w tytule i ten tytuł idealnie do nuty pasuje. Piękny kawałek Anima i Joji w RMF Max i tym właśnie numerem witamy się w sobotnich hitach na Maxa w środku długiego majowego weekendu. Dawid Mięzek, dzień dobry. Niektórzy odpoczywają po piątkowym grillowaniu, inni się przygotowują do sobotniego, jeszcze inni po prostu w pracy, a niektórzy są w pracy od rana, jednocześnie będąc po piątkowym grillowaniu. To najgorzej, ale spokojnie, nawet w takiej sytuacji damy radę. Zostańcie z nami, bo będzie fajnie. Dua Lipa za chwileczkę i Love Again. Ja zapraszam do 13:00.
1: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa morlińska z piersią kurczaka Morliny. Tylko 7,99 za 400 gramów. Aż 31% taniej. A lody Grycan różne rodzaje 900 ml i 1100 ml. Jedynie 17,99 za jedną sztukę. Aż 30% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
3: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
4: A co tam w Carrefourze?
5: Super promka na sobotniego grilla. Papryka czerwona 55% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna tylko 2 maja. Cena przed obniżką 19,99.

0: Max dowozi.
1: Ale akcja!
0: RMF Max. Hity na Maxa.
2: Hity na Maxa. Please just rewind me to the Max.

Only Girl in the World, czyli Rihanna. To jest RMF Max, a my dzisiaj, słuchajcie, nie dzisiaj, przepraszam, jutro. Jutro ruszamy z naszą letnią trasą koncertową i co z tego, że jeszcze nie jest lato, idzie ocieplenie, letni klimacik coraz bardziej się robi, więc można startować. Lato na Maxa rusza już jutro w Gorlicach. Wystąpią, słuchajcie, Wojtek Szumański, Mortal, Oskar Cyms i Ola Bieniasz z DJ-skim setem. No a w planach w ogóle tego lata mamy odwiedzenie, no, całej Polski. Może nie, tak się nie da, ale będziemy na wschodzie, na zachodzie, na północy, na południu. Malbork, Krasnystaw, Gogolin, Łódź, Piła i wiele innych miejscówek, a wystąpią z nami m.in. Zalia, Grubson, Grzesiek Krzyży Trzech Króli, ale też Edzia Górniak będzie. Sprawdźcie całą trasę na www.rmfmax.pl, a ruszamy już jutro. Bledka tymczasem z nami 2 dni.

0: Nuta, która zabiera w kosmos dosłownie Galaxy Kang, City of Heroes, London w RMF Max. A ja chciałem tylko powiedzieć, że mamy, słuchajcie, bilety na Taco Hemingwaya. Na Taco Hemingway Tour we Wrocławiu, na koncert, który już się, no, właściwie wyprzedał. A my jeszcze wejściówki mamy i chętnie się nimi podzielimy. Chcecie je zgarnąć? Zajrzyjcie na Maxowego Facebooka. Za chwilę z nami Gips i Stan.
1: Reklama.
2: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
3: W tę sobotę masło ekstra z Łukowa, złoty 19 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. A wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
5: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa morlińska z piersią kurczaka Morliny. Tylko 7,99 za 400 gramów. Aż 31% taniej. A lody Grycan różne rodzaje 900 ml i 1100 ml. Jedynie 17,99 za jedną sztukę. Aż 30% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Miło tak sobie wypić kawę w słoneczku. Wszystko już kwitnie, wiosna pełną gębą.
8: Tak, tak, Zosieńko, tylko jak patrzę na elewację, to widzę, że pora ją odnowić.
7: Świetna myśl, Rysiu. W nowej gazetce Merkury Market polecają piękny grafitowy kamień elewacyjny Elbrus 2 Grafit w doskonałej cenie.
9: Merkury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Merkurymarket.pl.
10: I po reklamie.

0: Sabrina Carpenter, która kawałkiem espresso przypomina nam, że to jest dobry moment na kawę. Zbliża się godzina 9, ale zanim 9, to jeszcze nowość od Wiktora Waligury, od młodego wokalisty z Krakowa, który w ubiegłym roku dostał Fryderyka za debiut, no i teraz idzie za ciosem, to jest mocny kandydat na hita 4 pory roku. Posłuchajcie, jest duża szansa, że będzie wam chodzić ta piosenka przez całą majówkę po głowie.
1: Jest nowość RMF Max.

0: Reklama.
1: Nowe stylizacje w KiK. I nagle każdy chce takie mieć. Zestawy dwuczęściowe dla całej rodziny. Już od 25 zł za sztukę. Odkryj nasze modne zestawy. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Można poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków. Lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. A do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Renew. Samochody używane wszystkich marek. Odnowione i certyfikowane przez Renault. Elektryczne, hybrydowe, benzynowe, diesle i LPG. Renew to także szeroki zakres usług. Możliwość odkupu poprzedniego pojazdu. Gwarancja do 2 lat. Całodobowy asystans 7 dni w tygodniu oraz bezpłatna inspekcja auta po roku od zakupu. Umów się na jazdę testową już teraz. Więcej informacji u dealerów Renault i Dacia oraz na używane Renault.pl.
9: Czas na przygodę po wiedeńsku. Pyszny apfelstrudel w jednej z niezwykłych kawiarni. Szalona zabawa na praterze. Odwiedziny u Mozarta. To wszystko i wiele więcej czeka na Was w stolicy Austrii. Możecie się tam zabrać wyjątkowym pociągiem Erste Wiedeński, pełnym atrakcji. To będzie City Break, którego na pewno długo nie zapomnicie. Dajcie znać, jaką jedną rzecz koniecznie chcecie zobaczyć w Wiedniu i pakujcie walizki. Szczegóły na rmfmax.pl.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś Coca-Cola tylko 5,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. A tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Kiełbasa śląska XXL Pikok, cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. I filet z piersi kurczaka rzeźnik XXL, cena przed obniżką 24,80. Tylko 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trakcie.

0: rabatem do Auchan.
1: Na przykład po kiełbasę toruńską lub śląską marki Auchan w supercenie 11,99 za opakowanie. Promocja do 6 maja. A szparagi zielone 25% taniej, tylko 14,95 za pęczek 500 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 19,99. Promocja 30 kwietnia i 2 maja. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: I po reklamie.

0: 97 i 6 FM. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący szklanki, dzbanki, salaterki firmy Galicja.
1: Długi weekend trwa, pogoda sprzyja, za oknami w całym kraju dzisiaj wiele słońca, trochę chmur, ale synoptycy na szczęście nie wspominają jeszcze o opadach deszczu. Dzisiaj od 17 stopni w Zakopanem, przez 20 w Krakowie, 21 nad samym morzem, 22 stopnie we Wrocławiu, 23 w Poznaniu i Kielcach, po 24-25 w Zielonej Górze, Gorzowie, Warszawie i Łodzi. Biomet nam pomaga we wszystkich planach na ten weekend, a ciśnienie jest powyżej normy, więc jeżeli macie ochotę na kawę, to z czystej przyjemności.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący szklanki, dzbanki, salaterki firmy Galicja.
3: 9 na zegarach, jak jesteście od rana w trasie albo od rana w pracy, no to jest moment, kiedy gdzieś tam jakieś braki energetyczne, jakieś malutkie kryzysiki mogą się pojawić, dlatego teraz podkręcamy tempo i ładujemy wasze baterie. Gordo Reiner z NLT Loco Loco. Dawid Miązek, zapraszam.

0: to jest za eksplozja energii. Alesso, Sasha i Destiny w RMF Max. Za chwilę, no też energetycznie, tylko inaczej. Christian Marshall, Reverend House i Fast Cars and Superstars. A za parę minut zaproszę was na Max Games. Będziemy mówić o najciekawszych grach, które wychodzą w maju. Jest parę hitów, m.in. Forza Horizon najnowsza.
1: Ogłoszenie RMF Max.
2: Tego nie da się pomylić z niczym. Tak właśnie wygląda poranek w RMF Max.
3: W kategorii duet idealny na poniedziałek. Mój crush, Enrique Iglesias, no i Pitbull jeszcze tam.
4: Naprawdę?
3: Oczywiście, dla Enrique się zaczęłam uczyć hiszpańskiego.
4: Ulala.
3: No, chciałam rozumieć, co do mnie śpiewa.
4: Gdyby Enrique nauczył się polskiego, nie byłabyś teraz z Rafałem.
5: Najlepsza zabawa od samego rana.
2: Wstawaj, nie udawaj. Od poniedziałku do piątku, już od 5:30.
5: Tylko w RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement D

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
3: Wiem, właśnie wróciłam.
2: Byłaś beze mnie?
3: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
4: Weekend zaczyna się w Żabce, jeszcze większe promki czekają. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Card Door, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
5: Morliny są gorące.
6: To piosenka o morlinach, czyli o tej tu kiełbasie. Co na grilla idealnie, jak majówka nada się. To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka.
7: To te z najlepszej półki, te co smak mają. Wbijaj do sklepu. Morlińskie kiełbasy czekają.

0: Olala, la majówka się rozkręca, bo tylko w tę sobotę mamy dla Ciebie okazję dnia. Produkty do ogrodu nawet do 50% taniej. Pośpiesz się, bo tylko dzisiaj meble, grille, ziemia i goździki w cenie dnia. Na przykład dwupalnikowy grill gazowy Kenton 2 zamiast za 799 jest za 399 zł. Cena przed obniżką to najniższa cena sprzed 30 dni. Tylko dzisiaj produkty w niskiej cenie dnia. Leroy Merlin.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa morlińska z piersią kurczaka Morliny. Tylko 7,99 za 400 gramów. Aż 31% taniej. A lody Grycan różne rodzaje 900 ml i 1100 ml. Jedynie 17,99 za jedną sztukę. Aż 30% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Miło tak sobie wypić kawę w słoneczku. Wszystko już kwitnie, wiosna pełną gębą.
3: Tak, tak, Zosieńko, tylko jak patrzę na elewację, to widzę, że pora ją odnowić.
2: Świetna myśl, Rysiu. W nowej gazetce Merkury Market polecają piękny grafitowy kamień elewacyjny Elbrus 2 Grafit w doskonałej cenie.
4: Merkury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Merkurymarket.pl.
5: I po reklamie.

To BTS i Swim, słuchacie RMF Maxa, teraz już pora na Max Games i będzie o najciekawszych premierach maja. Max Games. Fani Battlestar Galactica zacierają ręce, bo 11 maja wychodzi Battlestar Galactica Scattered Hopes, kosmiczna strategia oparta na motywach tego popularnego serialu. 3 dni później coś dla marzących o własnym kamperze, Outbound, przygodówko survival, w którym przemierzamy świat samochodem, który ulepszamy, rozbudowujemy, aby stał się pełnoprawnym kamperem. 18 maja wyjdzie Corsairs Battle of the Caribbean, remake pirackiej strategii sprzed ponad 20 lat, w której toczymy bitwy, grabimy inne statki, handlujemy, ale też poszukujemy skarbów. Dzień później premiera zdecydowanie największego hitu maja, Forza Horizon 6. To jest ścigałka, której absolutnie nie trzeba nikomu przedstawiać. Tym razem Forza Horizon zabierze nas do Japonii. Pojeździmy po zatłoczonym Tokio, ale też po malowniczej prowincji. No a poza tym jeszcze więcej tego samego. Setki wyścigów różnych typów, setki aut, tysiące ulepszeń do odblokowania. Premiera 19 maja. A tego samego dnia wyjdzie też ciekawa polska produkcja, Projekt Mist, pierwszoosobowy survival horror z otwartym światem, w którym ścieramy się z potworami na dziwnej wyspie. Inna majowa polska premiera, Copa City, strategia ekonomiczna, w której przygotowujemy miasta i stadiony na wielkie wydarzenia piłkarskie, budując fanstrefy itp. 21 maja premiera. Tego dnia wyjdzie też Gallipoli, czwarta odsłona serii sieciowych strzelanek osadzonych w czasach I wojny światowej. No a dzień później coś dla fanów świata klocków i uniwersum DC, Lego Batman Legacy of the Dark Knight, gra akcji z otwartym światem o człowieku nietoperzu, ale jak to gry z serii Lego, raczej z przymrożeniem oka. 25 maja wychodzi Paralives, symulator życia, który ma być konkurencją dla Simsów, a 27 maja druga największa premiera tego miesiąca, 007 First Light, skradanka akcji od twórców serii Hitman, w której przeżyjemy pierwsze przygody Jamesa Bonda. Max.

0: Poker Face od Lady Gagi, słuchacie RMF Max, a taka przypominajka, że na YouTube RMF Max, na RMF On i na wszystkie platformy podcastowe wjechał już najnowszy odcinek podcastu Bratnie Dusze. Ada Krysian, Agata Świterska przepytują tym razem Małgosię Rozenek Majdan. Warto posłuchać, warto obejrzeć i najciekawsze fragmenty tego podcastu będę mieć dla was po 10 w RMF Max, także zostańcie z nami. Za chwilę pogoda, a po niej Another 54 Ultra i Talk to You.
1: Reklama. Morwiny są
2: gorące. To piosenka o morwinach, czyli o tej tu kiełbasie. Co na grilla idealnie, jak majówka nada się. To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka.
3: To te z najlepszej półki, te co smak mają. Wbijaj do sklepu. Morlińskie kiełbasy.

0: Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce majówka smakuje najlepiej w niskich cenach. Od środy do soboty. Tylko z aplikacją Biedronka polskie pomidory malinowe układane na wagę 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kg na konto Moja Biedronka. Oraz borówki amerykańskie 300 gramów 12,49 za opakowanie. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Miło tak sobie wypić kawę w słoneczku. Wszystko już kwitnie, wiosna pełną gębą.
4: Tak, tak, Zosieńko, tylko jak patrzę na elewację, to widzę, że pora ją odnowić.
3: Świetna myśl, Rysiu. W nowej gazetce Merkury Market polecają piękny grafitowy kamień elewacyjny Elbrus 2 Grafit w doskonałej cenie.
5: Merkury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Merkury

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę Sokołów. Szynka konserwowa premium 455 gramów. Cena regularna 14,99. Teraz w promocji. Jedno opakowanie plus jedno gratis. A kawa Dallmayr Gold rozpuszczalna 200 gramów. Cena regularna 36,99. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Skanuj i oszczędzaj. To się opłaca. Od wtorku 28 kwietnia do soboty 2 maja w Lidlu wybierz, ile chcesz oszczędzić. Aktywuj jeden z trzech kuponów rabatowych w aplikacji Lidl Plus o wartości 20 zł przy zakupach za minimum 200 zł, 30 zł przy zakupach za minimum 300 zł i aż 40 zł przy zakupach za minimum 400 zł. I oszczędzaj. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca. I po reklamie.
4: Muzyka zawsze po pierwsze.
5: Tu się czuję hity.
4: RMF Max.
6: Krosno 97 i 6 FM.

0: Metzner w RMF Max zabrał nas do Gotham. A wy gdzie się dzisiaj zabieracie? Czy w ogóle w ten weekend jakie plany? Jak nie macie planów, a szukacie podpowiedzi, no to od tego macie Tour de Club. Zapraszam. No to jedziemy, bo jest tego sporo. Kto się wybiera w Bieszczady i lubi takie klimaty? Dni Soliny gwiazdą. Dzisiaj będzie Golden Life, majówka w Krośnie, dzień drugi. Na scenie Roxy i Wojciech Baranowski. Coś dla ciała w Dukli, wielki jarmark galicyjski. Również dzisiaj przystanek Bieszczady, Rock Festival Lesko. Na scenie m.in. KSU i Nocny Kochanek. W weekend świętuje również Rzeszów. Wydarzenia w różnych lokalizacjach. Tradycyjnie święto Paniagi to 3 maja. I oczywiście święto ulicy 3 maja w Gorzowie. W Orlicach Dni Miasta Światła. Wieczorem rokowo, a jutro tradycyjnie pierwsza odsłona naszej trasy Lato na Maxa. Kolejne lokalizacje znajdziecie na naszych stronach rmfmax.pl. A wracając do Gorlic, na scenie Mortal Wojtek Szumański, Oskar Cyms. Na finał zagra DJ-ka Ola. Czyli widzimy się w Gorlicach. W kinach od wczoraj trwa prawdziwy modowy szał. Na ekrany wraca kontynuacja kultowego Diabeł ubiera się u Prady. Krytycy i widzowie zgodnie przyznają, jest dobrze, a może nawet lepiej niż dobrze.
1: Reklama.
2: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
3: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
2: Ha, i nie ma lipy.
3: Hej, to był mój tekst.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł. Media Expert.
3: No i nie ma lipy, no.
5: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju chipsy, przysnaki, różne rodzaje. Jedynie 6,99 za 200 gramów, aż 30% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
7: Uwielbiam rysowanie.
8: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
9: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. 2 programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia.
10: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
11: Żyjemy na maksa i bawimy się na maksa. Już 3 maja w niedzielę widzimy się w Gorlicach na stadionie Osir. Zagrają Mortal, Wojtek Szumański i Oskar Cyms. Na niezapomniane Lato na maksa zapraszają burmistrz miasta Gorlice Rafał Kukla i RMF Max.
12: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz piorący 1600 watów Parkside. Aż 100 zł taniej. Jedyne 279 zł. Najniższa cena z 30 dni 379 zł.
13: Lidl.

0: to się opłaca. I po reklamie.
1: Wyj głośniej.
2: Miej fan.
1: RMF Max. Krosno 97 i 6 FM.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący szklanki, dzbanki, salaterki firmy Galicja.
5: Jesteśmy dokładnie po środku majówki, przed nami bardzo przyjemna i ciepła sobota. Dzisiaj termometry w Katowicach, we Wrocławiu czy Krakowie pokażą sporo, ponad 20 stopni. Jedynie w Zakopanem 17 na plusie. W ciągu dnia wszędzie będzie wiele słońca, dopiero od jutra synoptycy twierdzą, że od północnego zachodu przybędzie chmur, no i możliwe, że miejscami zagrzmi. Od poniedziałku chłodniej i więcej deszczu, ale po majówce może trochę nam wszystkim popadać.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący szklanki, dzbanki, salaterki firmy Galicja.
6: No to lećmy w RMF Max z godziną 10, którą otworzy nam przeróbka genialnego hitu Faithless sprzed lat. Tym razem z Bibi Rexą, New Religion. Dawid Miązek, zapraszam.

0: podcastu Bratnie Dusze, który właśnie wczoraj miał swoją premierę na platformach podcastowych. Ten najnowszy odcinek z Małgorzatą Rozenek. I słuchajcie, jak zostaniecie z nami, to będzie się można dowiedzieć, jak wyglądała pierwsza randka Gosi i Radka.
1: Więc mówię, nie. A to gdzie jedziemy? Ja mówię, no gdzie? No do ciebie.
0: O tym niedługo, a za chwilkę powiemy, co robi Gosia Rozenek podczas masażu.
2: Reklama. Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
3: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
4: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z roller coasterami.
5: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
6: Wiem, właśnie wróciłam.
5: Byłaś beze mnie?
6: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
7: Weekend zaczyna się w Żabce, jeszcze większe promki czekają. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's Big Milk Magnum Cardboard, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
8: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
9: O la la, la majówka, ale jazda. Do Leroy wjechała promocja na wszystko. Teraz 150 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 wydajesz. Kupujesz co chcesz i jesteś 150 zł do przodu. Taka okazja tylko do soboty 2 maja. Zapraszamy na La Majówkę w Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
10: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
11: W tę sobotę pieczarki polskie Kastąd Takie Dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99 z Kaufland Kart Ekstra. A filet z polskiego kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Playlista, co zrobić dzień.
3: Niech się dzieje.
2: RMF Max. Krosno 97 i 6 FM.

0: Eldorado, czyli Sanax z Darią, zawiało w RMF Max, a teraz u nas obiecane pierwsze fragmenty podcastu Bratnie Dusze, który od wczoraj już do posłuchania na platformach podcastowych. Ada Krysian, Agata Świderska i ich gość Małgosia Rozenek, która jak się okazuje najlepiej, najwydajniej pracuje podczas masażu.
1: I nigdy nie jestem tak skupiona jak właśnie wtedy. Wszystkie maile, które muszę odpisać, wszystkie ważne decyzje.
2: Zaciekawiłam się właśnie.
3: Ale poczekaj, bo na masażu się leży głową w dół.
1: Ja nigdy nie leżę głową w dół. Leżę na takich podparciach. Te moje panie mają już takie specjalne poduszki i ja po prostu pracuję na telefonie. I ja potrafię w ciągu takiej półtorej, dwóch godzin zrobić wszystkie rzeczy. Przychodzą mi wtedy najlepsze pomysły do głowy. Rozwiązuję problemy takie nudne, którym bym się nigdy nie chciała zająć. Jakieś kwestie podatków. I tu musisz komuś odpisać, tu musisz klientowi wysłać plan na kampanię. Wtedy mi przychodzą właśnie najfajniejsze pomysły.
0: Halo szefie, to jakby co, to mnie by się też lepiej dużo pracowało, jakby ktoś mnie masował w tym momencie. Coś można wykombinować? Halo? Kolejne fragmenty podcastu Bratnie Dusze z Małgosią Rozenek. Już niedługo u nas całość do obejrzenia m.in. na YouTubie RMF Max.

0: Bo you turn me. Felix Jen z Kaskadą, to jest RMF Max. Słuchajcie, kwiecień to nas pogodowo nie rozpieszczał, delikatnie mówiąc, ale wystarczyło, że przyszedł maj i od razu zrobiła się prawdziwa wiosna. Dzisiaj, nie no dzisiaj, to już chyba można spokojnie powiedzieć, że będzie lato. Szczegóły za chwilę w prognozie pogody, a po prognozie Rihanna i Rude Boy. RMF Max.
1: Reklama. Renew.
2: Renew. Samochody używane wszystkich marek, odnowione i certyfikowane przez Renault. Elektryczne, hybrydowe, benzynowe, diesle i LPG. Renew to także szeroki zakres usług, możliwość odkupu poprzedniego pojazdu, gwarancja do 2 lat, całodobowy asystans 7 dni w tygodniu oraz bezpłatna inspekcja auta po roku od zakupu. Umów się na jazdę testową już teraz. Więcej informacji u dealerów Renault i Dacia oraz na używane Renault.pl.
3: W kinie zawsze jesteśmy razem, a z Mastercard Off Camera już od 19 lat. Najważniejszy festiwal kina niezależnego w Polsce. Od 24 kwietnia do 3 maja w samym sercu Krakowa. Ponad 100 filmów z całego świata, pokazy plenerowe i jak zawsze spotkania z gwiazdami. Pula nagród w konkursach blisko 300 tysięcy złotych. Zapraszają Mastercard, Orlen, Fundacja Off Camera, Miasto Kraków i RMF Max.
4: Na planie daje z siebie wszystko. Kolory, ruch, energia. Ale kiedy reżyser krzyczy mamy to, wchodzę w dres, biorę lody Coral i wracam do siebie. Wybieram Coral.

0: minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Miło tak sobie wypić kawę w słoneczku. Wszystko już kwitnie, wiosna pełną gębą.
4: Tak, tak, Zosieńko, tylko jak patrzę na elewację, to widzę, że pora ją odnowić.
3: Świetna myśl, Rysiu. W nowej gazetce Merkury Market polecają piękny grafitowy kamień elewacyjny Elbrus 2 Grafit w doskonałej cenie.
5: Merkury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Merkurymarket.pl.
6: Skanuj i oszczędzaj. To się opłaca. Od wtorku 28 kwietnia do soboty 2 maja w Lidlu. Wybierz, ile chcesz oszczędzić. Aktywuj jeden z 3 kuponów rabatowych w aplikacji Lidl Plus. O wartości 20 zł przy zakupach za minimum 200 zł, 30 zł przy zakupach za minimum 300 zł i aż 40 zł przy zakupach za minimum 400 zł. I oszczędzaj. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
9: Jesteśmy dokładnie po środku majówki, przed nami bardzo przyjemna i ciepła sobota. Dzisiaj termometry w Katowicach, we Wrocławiu czy Krakowie pokażą sporo, ponad 20 stopni. Jedynie w Zakopanem 17 na plusie. W ciągu dnia wszędzie będzie wiele słońca, dopiero od jutra synoptycy twierdzą, że od północnego zachodu przybędzie chmur, no i możliwe, że miejscami zagrzmi. Od poniedziałku chłodniej i więcej deszczu, ale po majówce może trochę nam wszystkim popadać.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.

0: sobotę. Ile miałaś tyle lat?
1: 20 coś. Trochę to było tak, że wszyscy wokół mówili, to ty kiedyś ślub, bo my byliśmy taką parą, która razem chodziła. No, ja sobie pomyślałam, że fajnie by było przeżyć ślub. Tak.
2: Czyli
1: bardziej na zasadzie event.
2: Pierwsza impreza była.
1: Impreza była, wszyscy się fajnie bawili, że było jasne, mam świetne relacje z moim pierwszym mężem. Wiesz, to było po prostu tak jak pierwszy naleśnik, no trochę go robisz i no, nie wychodzi.
3: A mam nadzieję, że pan Łukasz, bo tak ma na imię pierwszy mąż Małgorzaty Rozenek, nie obrazi się za porównanie do naleśnika, ale jakby co, to mają świetny kontakt. Na YouTubie RMF Max, na RMF On, na platformach podcastowych Bratnie Dusze, do obejrzenia w całości. Nareszcie od męskiego grania, teraz w RMF Max. RMF Max.

0: Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
2: W tę sobotę masło ekstra z Łukowa, złoty 19 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. A wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
4: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
5: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze socjale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16.30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
6: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.

0: RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący szklanki, dzbanki, salaterki firmy Galicja.
4: Sobotnie przedpołudnie w całym kraju pod znakiem słońca i wysokiej temperatury. 21 stopni pokażą termometry nad samym morzem. W okolicach 22-23 zobaczymy w centrum. Do 25 stopni będzie na zachodzie i południowym zachodzie kraju. Jutro pogoda może nam się nieznacznie zmienić. Od północnego zachodu napłynie więcej chmur i może zagrzmieć. A w poniedziałek już we większości kraju deszcz. No ale deszcz w maju też jest bardzo potrzebny, więc nie ma co narzekać. Niech nam trochę popada.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący szklanki, dzbanki, salaterki firmy Galicja.
5: O pogodzie już wszystko wiemy, to możemy w RMF Max wracać do muzyki. To takiej z górnej półki Kygo, Khalid, Griffin, Save My Love. Dawid Miązek, zapraszam.

0: Dancing in Love, Alan Walker i Mick. To RMF Max oczywiście. Za chwilę wracamy sobie do fragmentów podcastu Bratnie Dusze z Małgorzatą Rozenek Majdan. W tej godzinie dowiemy się, co perfekcyjna pani domu robi nieperfekcyjnie. Tak, są takie rzeczy. A już za chwilę o tym, co ma balet do polityki, bo okazuje się, że trochę ma. Szczegóły za chwilę.
1: Reklama. Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Zdrowit.
4: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
5: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
6: Wiem, właśnie wróciłam.
5: Byłaś beze mnie?
6: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
7: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Carbdor, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
8: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
9: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
8: Ha, i nie ma lipy.
9: Hej, to był mój tekst.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
9: No i nie ma lipy, no.
11: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł.

KFC. Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa morlińska z piersią kurczaka Morliny. Tylko 7,99 za 400 gramów. Aż 31% taniej. A lody Grycan różne rodzaje 900 ml i 1100 ml. Jedynie 17,99 za jedną sztukę. Aż 30% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: Win, twarda, mocna muza w RMF Max od Gipsa. A swoją drogą, a propos, no to Małgosia Rozenek, najnowszy gość podcastu Bratnie Dusze, najnowszy gość Ady Krysian i Agaty Świderskiej, też ma twardą, no twardy kręgosłup ma. I to okazuje się od baletu.
1: Mam takie poczucie, że nie złamię mnie byle co. Krytyka mnie nie boli. Szkoła baletowa była świetnym przedszkolem przed szkołą, jaką jest show biznes, a mam wrażenie, że show biznes jest dobrą szkołą przed uniwersytetem, jakim będzie polityka. Może kiedyś. Szkoła baletowa potrafi, jeżeli nie masz kochającego domu i nie masz wsparcia w domu, to naprawdę może zrobić ogromne krzywdy. Czy pozwoliłabym, żeby moje dzieci poszły do szkoły baletowej? Nigdy. Czy chciałabym, żeby żyły w takim rygorze? Nigdy. Ale czy ja żałuję? W ogóle nie.
0: No i to najważniejsze. Ale no, słuchajcie, taka deklaracja Małgosia Rozenek-Majdan kiedyś w polityce. Ciekawe w jakiej funkcji. No, może Radek będzie pierwszą damą? Zobaczymy. Niedługo wrócimy sobie do podcastu Bratnie Dusze, który oczywiście w każdej chwili możecie obejrzeć w całości, na przykład na YouTubie RMF Max. A teraz z nami Joe i End of Beginning.

0: Can't Find This Feeling, czyli Junior Caldera i Sophie Ellis Baxter w RMF Max. Małgorzata Rozenek Majdan, perfekcyjna pani domu, tak wypłynęła. Okazuje się, że nie wszystko robi perfekcyjnie. W podcaście Bratnie Dusze padło takie pytanie.
1: Co robisz najbardziej nieperfekcyjnie?
2: Nie, realnie szukam teraz tego. O, nie prasuję perfekcyjnie.
1: O, proszę.
2: I dlatego tego unikam. Nie lubię prasować. Nigdy nie lubiłam.
0: Czyli jest coś, co mnie i podejrzewam wielu z nas łączy z Małgosią Rozenek Majdan, bo ja też nie cierpię prasować. Tylko w przeciwieństwie do niej ja nawet nie próbuję. Cały odcinek Bratnich Dusz na RMF On, na YouTubie RMF Max i na wszystkich platformach podcastowych. RMF
3: Max. Ogłoszenie RMF Max.
4: Sprawdź, co gwiazdy zeznają w radiowozie.
5: Jeśli ludzie przychodzą na twój koncert, to chyba też trochę akceptują, jakim człowiekiem jesteś.
6: Uważam, że miałeś rację, byłem młody, głupi.
7: Bycie tatą to jest przede wszystkim miłość, to jest miłość.
4: Radiowóz. Mocne przesłuchania znanych i ciekawych. W podcaście i w soboty po 13 w RMF Max.
3: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
8: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
9: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
10: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
11: Wiem, właśnie wróciłam.
10: Byłaś beze mnie?
11: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
12: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Carbdor, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
13: Co masz?
14: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
13: Chipsy Lays?
11: Dzięki.
14: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
13: Ej. Przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
11: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
14: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
15: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Vitae każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na vitae.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
16: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
17: W tę sobotę pieczarki polskie Kastąd Takie Dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99 z Kaufland Kart Ekstra. A filet z polskiego kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
18: O la la, la majówka się rozkręca. Bo tylko w tę sobotę mamy dla ciebie okazję dnia. Produkty do ogrodu nawet do 50% taniej. Takich okazji jeszcze nie było. Pośpiesz się, bo tylko dzisiaj goździki Pink Kisses w cenie dnia 7,97. Goździk 20-25 cm tylko 7,97. Olala, jak majówka, to w Leroy. Zapraszamy, Leroy Merlin.
19: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz piorący 1600 W Parkside. Aż 100 zł taniej. Jedyne 279 zł. Najniższa cena z 30 dni 379 zł.
20: Lidl, to się opłaca.

0: Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Sobotnie przedpołudnie w całym kraju pod znakiem słońca i wysokiej temperatury. 21 stopni pokażą termometry nad samym morzem. W okolicach 22-23 zobaczymy w centrum. Do 25 stopni będzie na zachodzie i południowym zachodzie kraju. Jutro pogoda może nam się nieznacznie zmienić. Od północnego zachodu napłynie więcej chmur i może zagrzmieć. A w poniedziałek już we większości kraju deszcz. No ale deszcz w maju też jest bardzo potrzebny, więc nie ma co narzekać. Niech nam trochę popada.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
4: Hity na maksa. RMF Max Krosno.

Daya Albi i Good Boys. To jest RMF Max. Za chwilkę przywitamy popołudnie, ale zanim 12 nam wybije, to jeszcze kilka propozycji na spędzenie czasu w majówkę. Tour de Club, zapraszam. Dukla, majówka na polu. W pubie Dukla wystąpi Karolina Cygonek, również w Dukli i również dzisiaj trwa wielki jarmark galicyjski. To wszystko dzieje się na rynku. Kto się wybiera w weekend w Bieszczady i lubi takie klimaty Dni Soliny, gwiazdą będzie Golden Life. Zostajemy przy sobocie, przystanek Bieszczady Rock Festival Lesko. Na scenie m.in. KSU i Nocny Kochanek, majówka w Krośnie, na scenie Roxy i Wojciech Baranowski. A jutro rządzą dzieci, rodzice, sprawdzajcie program. Sanocki Skansen oficjalnie przechodzi na Trypletni, co dla nas oznacza znacznie więcej czasu na spacery wśród zabytkowych chat. Największe muzeum pod gołym niebem w Polsce wydłuża godziny otwarcia i rusza z bogatym programem pokazów dawnego rzemiosła. A jak już jesteśmy przy muzeach, Krosno ma swoją świeżą petardę. Fabryka zegarów, oddział Muzeum Rzemiosła już działa. Warto się wybrać. Historia w nowoczesnej odsłonie. A w Gorlicach jutro startuje nasza trasa Lato na Maxa. W kinach kontynuacja Diabeł ubiera się u Prady.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
2: W tę sobotę masło ekstra z Łukowa, złoty 19 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. A wszystkie kiełbasy z Lady od

0: Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę Sokołów. Szynka konserwowa premium. 455 gramów. Cena regularna 14,99. Teraz w promocji. Jedno opakowanie plus jedno gratis. A kawa Dallmayr Gold rozpuszczalna 200 gramów. Cena regularna 36,99. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: I po reklamie.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący szklanki, dzbanki, salaterki firmy Galicja.
5: Środek długiego majowego weekendu, ciepły i pełen słońca. Najwyższa temperatura dzisiaj na zachodzie i w centrum kraju. Tam termometry pokażą grubo ponad 20 stopni. Najchłodniej będzie w Zakopanem, tam 17 kresek zobaczymy na termometrach. Jutro już trochę więcej chmur, szczególnie w okolicach Szczecina. Według synoptyków tam może zagrzmieć, a od poniedziałku chłodniej i więcej deszczu wszędzie. Ale na razie cieszmy się tą sobotą, póki nam jeszcze trwa. Biomed dzisiaj jest korzystny, a ciśnienie wysokie.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący szklanki, dzbanki, salaterki firmy Galicja.
6: Ruszamy z ostatnią godziną sobotnich hitów na maksa i w tej godzinie dużo świetnej muzyki. Christian Marci już za chwilę, Fast Cars and Superstars, ale też kulisy pierwszej randki i Małgosi Rozenek i Radka Majdana. Dawid Miązek, zapraszam.

0: Premiera co prawda jeszcze wiosną, ale podejrzewam, że to będzie jeden z najgorętszych hitów lata, bo to jest bardzo letnie brzmienie. California Love, Y2115, Vivi Simon i Palar. A propos lata, rusza lato na maksa. Już w ten weekend my też nie czekamy na astronomiczne lato, bo po co jesteśmy? Słuchajcie, jutro w Gorlicach na stadionie wystąpi Wojtek Szumański, Mortal, Oskar Cyms i Ola Bieniasz z DJ-skim setem na deser. Wstęp jest wolny, a po Gorlicach będziemy w kolejnych miejscówkach w różnych częściach Polski, także sprawdźcie, czy będziemy blisko Was na www.rmfmax.pl. Zakładka lato na maksa.
1: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
2: taniej masz. Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
3: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
4: Wiem, właśnie wróciłam.
3: Byłaś beze mnie?
4: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
5: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Carddor, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
6: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.

0: produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Miło tak sobie wypić kawę w słoneczku. Wszystko już kwitnie, wiosna pełną gębą.
2: Tak, tak, Zosieńko, tylko jak patrzę na elewację, to widzę, że pora ją odnowić.
1: Świetna myśl, Rysiu. W nowej gazetce Merkury Market polecają piękny grafitowy kamień elewacyjny Elbrus 2 Grafit w doskonałej cenie.
3: Merkury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Merkurymarket.pl.
4: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
5: I po reklamie.
6: RMF Max.
7: RMF Max Krosno.

0: Locked Out of Heaven. To jest Bruno Mars w RMF Max. Czas na bratnie dusze. Wracamy do kolejnych pikantnych fragmentów odcinka z Małgorzatą Rozenek Majdan, który to odcinek już wczoraj zaliczył premierę. No i słuchajcie, jeśli zastanawiacie się, jak wyglądała pierwsza randka Małgosi Rozenek z jeszcze wtedy nie Majdan, z Radkiem Majdanem, to już się nie musicie zastanawiać.
1: No i Radio przyjeżdża po mnie odwalony cały, w ogóle, wiesz, garnitur, krawat, wszystko taki, wiesz. A ja z niego wychodzę realnie w dresie. A on tak mnie, wiesz, namawiał, no to spotkanie, namawiał. I ja mówię, dobra, ale nie spotkam się na żadną randkę. I realnie wyszłam w dresie. I wsiadłam do tego samochodu, trzasnęłam drzwiczkami i masz takie coś, takie puf, i czujesz, że jesteś zakochana, patrzysz na niego, wiesz, że on jest zakochany i masz takie coś, że wiesz, że z tego będą kłopoty. Chciał mnie zaprosić do klubu w Mariocie, Panorama jest taki klub, bo on myślał o tym, żeby to był bardzo wysoki, piękny widok i paparazzi nie zrobią zdjęcia przez okno. Ja do niego mówię, chłopie, zwariowałeś. Jest ostatnia rzecz, której ja potrzebuję, to jest zdjęcie, jak wchodzę z Radosławem Majdanem do hotelu. Więc mówię, nie. A on, to gdzie jedziemy? Ja mówię, no gdzie? No do ciebie. A on tak. Pamiętam, jechaliśmy, śmialiśmy się, gadaliśmy. Ja w pewnym momencie mówię, ty, gdzie ty mieszkasz? Bo jedziesz już od godziny. Jedziesz i jedziesz. A on mówi, Jezu, co, ja z wrażenia zapomniałam drogi do domu. Poczekaj, muszę się skupić.
0: A gdzie w końcu dojechali, co się działo dalej, to sprawdźcie w najnowszym odcinku Bratnie Dusze. Na YouTubie RMF Max, na platformach podcastowych i na RMF.

0: Agata Świderska i Ada Krysian przepytują tym razem Małgosię Rozenek Majdan. Między innymi się można dowiedzieć, jak błyskawicznie dla Małgosi Radek zmienił swoje życie.
1: Siedzieliśmy na placu zabaw z Tadziem. Tadzio sobie jeździł w takim samochodziku. My siedzieliśmy pod takim muchomorkiem. To była sobota po południu i Radzio tak mówi: patrz, jak to życie się zmienia. Jeszcze pół roku temu sobota, stajski boks, a to grzybek, woda, dziecko, rozumiesz?
2: Ale ty jaki ty masz w ogóle wpływ na mężczyzn?
1: Ale ja tego nie wiedziałam. Ja nie chciałam robić tego wpływu. To nie było tak, że ja sobie pomyślałam, a teraz ja zmienię Radzia. W ogóle to nie było tak.
0: No, każda dziewczyna mówi, że to nie było tak, że ona nie chce zmieniać, nie, a później wychodzi. Całość na YouTubie RMF Max. Bratnie dusze, sprawdźcie. RMF
3: Max. Ogłoszenie RMF Max.
4: Długi weekend. Damy wam to, czego od nas oczekujecie. I to, co kochacie najbardziej. Hity. Hity. I jeszcze więcej hitów. Najlepsza playlista na twoją majówkę. Długi weekend. Słuchaj RMF Max.
3: Ogłoszenie RMF Max.
5: Reklama.
6: To co, Angela? Idziemy na rower?
5: Ale mój stary już nie daje rady.
6: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
5: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
6: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
7: Kup w Media Expert w promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
9: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
10: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
11: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
12: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
15: Wiem, właśnie wróciłam.
14: Byłaś beze mnie?
15: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
16: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Cardor, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
17: W kinie zawsze jesteśmy razem, a z Mastercard Off Camera już od 19 lat. Najważniejszy festiwal kina niezależnego w Polsce. Od 24 kwietnia do 3 maja w samym sercu Krakowa. Ponad 100 filmów z całego świata, pokazy plenerowe i jak zawsze spotkania z gwiazdami. Pula nagród w konkursach blisko 300 tysięcy złotych. Zapraszają Mastercard, Orlen, Fundacja Off Camera, Miasto Kraków i RMF Max.
18: Olala, la majówka się rozkręca, bo tylko w tę sobotę mamy dla Ciebie okazję dnia. Produkty do ogrodu nawet do 50% taniej. Pośpiesz się, bo tylko dzisiaj meble, grille, ziemia i goździki w cenie dnia. Na przykład dwupalnikowy grill gazowy Kenton 2 zamiast za 799 jest za 399 zł. Cena przed obniżką to najniższa cena sprzed 30 dni. Tylko dzisiaj produkty w niskiej cenie dnia. Leroy Merlin.
19: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A tylko w sobotę wszystkie krewetki mrożone Ocean Sea. Drugi tańszy produkt 50% taniej. I wszystkie kawy Lavazza. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Szczegóły w aplikacji.
1: Lidl. To się opłaca.

0: RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Środek długiego majowego weekendu, ciepły i pełen słońca. Najwyższa temperatura dzisiaj na zachodzie i w centrum kraju. Tam termometry pokażą grubo ponad 20 stopni. Najchłodniej będzie w Zakopanem, tam 17 kresek zobaczymy na termometrach. Jutro już trochę więcej chmur, szczególnie w okolicach Szczecina. Według synoptyków tam może zagrzmieć, a od poniedziałku chłodniej i więcej deszczu wszędzie. Ale na razie cieszmy się tą sobotą, póki nam jeszcze trwa. Biomed dzisiaj jest korzystny, a ciśnienie wysokie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: RMF Max.
4: RMF Max Krosno.

po 13 wjeżdża radiowóz, a w radiowozie Przemek Kubera i dużo tematów motoryzacyjnych i nie tylko. Ja bardzo dziękuję, słyszymy się w przyszłym tygodniu. Miłej reszty majówki wam życzę. Jeszcze kawał majówki, więc fajnie będzie. Dawid Miązek, trzymajcie się, pa!

0: Reklama. Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
1: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
0: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
1: Litorsal Senior?
0: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
2: Zdrowit.
3: Skoczysz do Carrefoura?
4: Tak, mają aromatyczną promkę. Kawa ziarnista Chibo 1 kg, różne rodzaje, 69,98 za opakowanie. Oferta ważna do 2 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką, 69,99.

0: Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę.

0: Polska.pl i na stacjach MOL.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę Sokołów. Szynka konserwowa premium 455 gramów. Cena regularna 14,99. Teraz w promocji. Jedno opakowanie plus jedno gratis. A kawa Dallmayr Gold rozpuszczalna 200 gramów. Cena regularna 36,99. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Na planie jestem rycerzem, zbroja, miecz, ogień i dramat. Ale kiedy reżyser krzyczy mamy to, zakładam szlafrok, otwieram pudełko lodów bracia Koral i wracam do siebie. Bracia Koral, chwile, do których wracasz.
3: Kto zwalcza ból?
4: Woltaryn!
3: Kto?
4: Woltaryn! Woltaryn!
5: Ból pleców po dźwiganiu? Woltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
6: Po majówkowe okazje leć jak w dym do Auchan.
7: Na przykład po kiełbasę toruńską lub śląską marki Auchan w supercenie 11,99 za opakowanie. Promocja do 6 maja. A szparagi zielone 25% taniej, tylko 14,95 za pęczek 500 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 19,99. Promocja 30 kwietnia i 2 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
11: Zdrowit.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący szklanki, dzbanki, salaterki firmy Galicja.
15: Sobotnie popołudnie wszędzie ze słońcem i wysokimi jak na tę majówkę temperaturami. Też tęskniliście? Dzisiaj najcieplej na zachodzie i w centrum 24-25 kresek, ale na pozostałym obszarze też fajnie, bo ponad 20 stopni, jedynie w Zakopanem 17. Jutro na północnym zachodzie możliwe są burze, a od poniedziałku wszędzie Wam już popada, no i miejscami też może zagrzmieć. Biomet dzisiaj wszystkim pomaga, a ciśnienie jest cały czas wysokie i to się akurat nie zmieni.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący szklanki, dzbanki, salaterki firmy Galicja.
16: No właściwie w drugi dzień majówki ta informacja może się naprawdę bardzo niektórym przydać. Uwaga, to jest sobota, drugi dzień maja, już po godzinie 13:00, no i odpalamy radiowóz. Spokojnie, jeżeli nie czujecie się zbyt dobrze za kółko, to ja poprowadzę z wami do 17:00. Przemek Kubera, serwus.

Samo. Bien, Verb w Max, szybka lekcja hiszpańskiego. Jeżeli zamiast grillowania wybraliście jakąś daleką podróż samochodem w tę majówkę, no to jest parę takich tematów, o których nie można zapominać i nawet jeżeli jesteście już w trasie, to warto sprawdzić, czy macie wszystko na pokładzie i w portfelu. Szczegóły Verb w Max za parę chwil.

to you w RMF Max. Jeżeli cały czas, tak jak w tym numerze, w czasie długiej podróży samochodem w majówkę ze sobą rozmawiacie, to już uważam, że jest sukces. To dotyczy przede wszystkim par. No możecie także w parze przedyskutować, czy wszystko, co samochód mieć powinien, ma w wypadku dalszej podróży, właściwie do tej krótszej także. No, są takie fajne czasy, że wszystkie dokumenty mamy w M-Obywatelu. Warto tam także zajrzeć i sprawdzić, czy macie ważne OC, tym bardziej, że nawet dzień przerwy w ubezpieczeniu OC może kosztować parę ładnych tysięcy złotych, już nie mówiąc o tym, kiedy macie dłuższą przerwę. Te kary sięgają teraz nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Jeżeli wyjeżdżacie za granicę, to pamiętajcie, że jeszcze tam nie zadziała M-Obywatel, więc mimo wszystko warto mieć jakiś kwitek albo chociaż coś na mailu, żeby móc ewentualnie to pokazać. No i są też takie kraje, gdzie zielona karta wciąż jest potrzebna. No tak tylko uprzejmie przypominam. Takie majówkowe porady, jak przetrwać, jak nie dać się złapać dzisiaj w Radiowozie do godziny 17.

0: Mam nadzieję, że słuchaliście tego naprawdę głośno. John Newman, Verb of Max, to Love Me Again. Niezależnie od tego, co robicie w majówkę, to muzycznie pomagamy we wszystkim. Jakie plany na dzisiaj? Po 17 graba z najnowszym notowaniem listy Hop Bands, a pod waszą majówkową domówkę i grilla zagra Michał Siwek, Max Party Mix, dzisiaj po 8 wieczorem.
1: Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś Coca-Cola tylko 5,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. A tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Kiełbasa śląska XXL Picok, cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. I filet z piersi kurczaka rzeźnik XXL, cena przed obniżką 24,80. Tylko 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
5: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
6: W kinie zawsze jesteśmy razem, a z Mastercard Off Camera już od 19 lat. Najważniejszy festiwal kina niezależnego w Polsce. Od 24 kwietnia do 3 maja w samym sercu Krakowa. Ponad 100 filmów z całego świata, pokazy plenerowe i jak zawsze spotkania z gwiazdami. Pula nagród w konkursach blisko 300 tysięcy złotych. Zapraszają Mastercard, Orlen, Fundacja Off Camera, Miasto Kraków i RMF Max.

0: Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
2: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
3: Ha, i nie ma lipy.
2: Hej, to był mój tekst.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Media Expert.
2: No i nie ma lipy, no.
5: Skanuj i oszczędzaj. To się opłaca. Od wtorku 28 kwietnia do soboty 2 maja w Lidlu. Wybierz, ile chcesz oszczędzić. Aktywuj jeden z trzech kuponów rabatowych w aplikacji Lidl Plus. O wartości 20 zł przy zakupach za minimum 200 zł, 30 zł przy zakupach za minimum 300 zł i aż 40 zł przy zakupach za minimum 400 zł. I oszczędzaj. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca. I po reklamie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Sobotnie popołudnie wszędzie ze słońcem i wysokimi jak na tę majówkę temperaturami. Też tęskniliście? Dzisiaj najcieplej na zachodzie i w centrum 24-25 kresek, ale na pozostałym obszarze też fajnie, bo ponad 20 stopni, jedynie w Zakopanem 17. Jutro na północnym zachodzie możliwe są burze, a od poniedziałku wszędzie Wam już popada, no i miejscami też może zagrzmieć. Biomed dzisiaj wszystkim pomaga, a ciśnienie jest cały czas wysokie i to się akurat nie zmieni.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
2: RMF Max.
3: RMF Max Krosno.

0: Może wam się wydawać, że skądś znacie ten beat i ten rytm, to David Guetta, One Republic odświeżyli granie z 2004 roku od grupy Ozon. I Don't Wanna Wait w RMF Max w tym najnowszym wydaniu. Za chwilę godzina 14, zanim to, no to czas zajrzeć do planów imprezowych. Kolejna odsłona Tour de Club przed nami. Max. No to jedziemy, bo jest tego sporo. Kto się wybiera w Bieszczady i lubi takie klimaty? Dni Soliny gwiazdą. Dzisiaj będzie Golden Life, majówka w Krośnie, dzień drugi. Na scenie Roxy i Wojciech Baranowski. Coś dla ciała w Dukli, wielki jarmark galicyjski. Również dzisiaj przystanek Bieszczady, Rock Festival Lesko. Na scenie m.in. KSU i Nocny Kochanek. W weekend świętuje również Rzeszów. Wydarzenia w różnych lokalizacjach. Tradycyjnie święto Paniagi to 3 maja. I oczywiście święto ulicy 3 maja w Gorlicach. W Gorlicach Dni Miasta Światła. Wieczorem rockowo, a jutro tradycyjnie pierwsza odsłona naszej trasy Lato na Maxa. Kolejne lokalizacje znajdziecie na naszych stronach rmfmax.pl. A wracając do Gorlic, na scenie Mortal Wojtek Szumański, Oskar Cyms. Na finał zagra DJ-ka Ola. Czyli widzimy się w Gorlicach. W kinach od wczoraj trwa prawdziwy modowy szał. Na ekrany wraca kontynuacja kultowego Diabeł ubiera się u Prady. Krytycy i widzowie zgodnie przyznają, jest dobrze, a może nawet lepiej niż dobrze.
1: Reklama.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Media Expert, dalej masz.
3: Marysiu, zaczyna się weekend.

0: promocji w Żabce.
1: Wiem, właśnie wróciłam.
0: Byłaś beze mnie?
1: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
2: Weekend zaczyna się w Żabce, jeszcze większe promki czekają. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Carddor, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

Spokojnie, my zrobiliśmy odpowiednie zakupy, przygotowaliśmy się z zapasami muzycznymi jeszcze przed majówką i hitów na maksa. W tej godzinie będzie bardzo, bardzo dużo, już po 14. To cały czas Radiowóz w RMF Max, Przemek

Calvin Harris, Sam Smith w RMF Max. W Radiowozie będziemy za parę chwil zaglądali do sytuacji na drogach w Polsce, gdzie można spodziewać się największego ruchu. No i mały spoiler, podobno to, co najgorsze na polskich drogach, to mamy już za sobą, przed nami jeszcze tylko fala powrotów. Gdzie lepiej się samochodem nie wybierać, jeżeli nie jesteście fanami stania w korkach? O tym w szczegółach w RMF Max za parę chwil, ale najpierw taka specjalna dedykacja dla uspokojenia wszystkich kierowców. Sombre i Back to Friends w RMF Max. To już teraz.

0: Co nowości, majówkowe wam wyryby w Max serwujemy co chwilę. Alogi, Khalid, tym razem Dive Into Me. Bardzo ważne informacje w radiowozie dla kierowców. Podobno te największe korki, edycja majówka 2026, to mamy już za sobą. 30 kwietnia po południu, 1 maja rano się korkowało. Teraz jest najluźniej, ale przed nami także czas powrotów, czyli 3 dzień maja po południe. Jeżeli chcecie wrócić w spokoju, to być może lepiej przedłużyć sobie delikatnie ten urlop. Wziąć jeszcze poniedziałek wolny, wtedy 4 wrócicie już zdecydowanie skuteczniej. Najbardziej zakorkowane trasy wyjazdowe z dużych miast A2, A4, S7 i S8. Niby ekspresówki, niby autostrady, na można chwilę na wyjazd poczekać. Gdzie najwięcej aut w tę majówkę się wybrało? Zdecydowanie góry i wybrzeże. Zakopane, Karpacz, Szklarska Poręba, Kłodzko, a nad morzem Gdańsk i Koszalin. To są te miejsca, gdzie najbardziej by się przydał teleport. RMF
1: Max. Ogłoszenie RMF Max.
2: Solidna, autentyczna,

0: soboty po 17 w RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max.
2: Reklama.
3: Marianne, a gdzie mogę kupić ten...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marianne, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
0: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze sociale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16.30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
5: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
6: W kinie zawsze jesteśmy razem, a z Mastercard Off Camera już od 19 lat. Najważniejszy festiwal kina niezależnego w Polsce. Od 24 kwietnia do 3 maja w samym sercu Krakowa. Ponad 100 filmów z całego świata, pokazy plenerowe i jak zawsze spotkania z gwiazdami. Pula nagród w konkursach blisko 300 tysięcy złotych. Zapraszają Mastercard, Orlen, Fundacja Off Camera, Miasto Kraków i RMF Max.

0: Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Miło tak sobie wypić kawę w słoneczku. Wszystko już kwitnie, wiosna pełną gębą.
2: Tak, tak, Zosieńko, tylko jak patrzę na elewację, to widzę, że pora ją odnowić.
1: Świetna myśl, Rysiu. W nowej gazetce Mercury Market polecają piękny grafitowy kamień elewacyjny Elbrus 2 Grafit w doskonałej cenie.
3: Mercury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Mercurymarket.pl.
4: I po reklamie.
5: Max. Sieć na Maxa.
6: Krosno 97,6 FM.

Ariana Grande w RMF Max w bardzo trudnym temacie Friendzone. Za chwilę zdecydowanie przyjemniejsza rzecz, czyli nowość. Doczekaliśmy się, nareszcie nowość.

0: Reklama.
1: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
2: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
3: Ha, i nie ma lipy.
2: Hej, to był mój tekst.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia, pyszne latte cappuccino cortado. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
6: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
7: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
8: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
9: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
10: Wiem, właśnie wróciłam.
9: Byłaś beze mnie?
10: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
11: Weekend zaczyna się w Żabce, jeszcze większe promki czekają. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Carddor, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
12: Są drogi, które znasz i te, które dopiero odkryjesz. Poczuj moc elektrycznego wspomagania e-Plus System. Odwiedź jeden z 18 salonów Giant Store. Wybierz rower Giant lub kobiecą markę Leaf i poczuj różnicę. Do zobaczenia na trasie.

0: Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram.

0: sobotę wszystkie krewetki mrożone Ocean Sea. Drugi tańszy produkt 50% taniej. I wszystkie kawy Lavazza. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Szczegóły w aplikacji.
1: Lidl. To się opłaca.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

Jeżeli ktoś po godzinie 15 cały czas tak nie do końca nadaje się do prowadzenia samochodu, to ja tu w majówkę szanuję i ogarnę temat. W radiowozie cały czas za sterami Przemek Kubera, to jest RMF Max. Fajnie, że jesteście.

0: i bardzo niebezpieczny tekst, szczególnie jeżeli spędzacie długi czas w samochodzie w tym momencie. Don't start now od Dua Lipy w RMF Max, czyli tylko mi tu teraz nie zaczynaj. Jak przetrwać podróż majówkową samochodową, o tym w szczegółach u nas za parę chwil. RMF Max.
1: Reklama.
2: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
3: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
2: Ha, i nie ma lipy.
3: Hej, to był mój tekst.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Media Expert.
3: No i nie ma lipy, no.
5: Przyszłam na wiosenną stylizację paznokci.
6: Oj, dzisiaj nie wykonam hybrydy. Te żółte przebarwienia to może być grzybica.
5: Grzybica?
6: Zdarza się częściej niż myślisz, dlatego mam pod ręką Pirolam lakier.
5: Pirolam lakier? Ale jak zwykły lakier może pomóc?
6: Pirolam to lakier leczniczy. Tworzy na paznokciach niezmywalną warstwę. Działa non-stop, aż grzybica zniknie.
5: I jak ładnie się błyszczy.
6: Gdy będzie po problemie, zapraszam ponownie.
5: Pirolam. Skuteczność, którą widać.
6: Pirolam lakier. 80 mg na gram cyklopiroksu. Leczniczy lakier do paznokci wskazany w łagodnych i miarkowanych grzybiczych zakażeniach paznokci obejmujących do 50% powierzchni, maksymalnie 40 paznokci. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
8: Szukasz akcji? Prime Video rozpala napięcie. Istnieją złoczyńcy, którzy zamiast walczyć, wygłaszają monologi, jak w finale The Boys.
9: Mógłbym ci wyrwać ręce, żebyś powiedział.
8: I strzelaniny, w których amunicja nigdy się nie kończy, jak w przezabawnym thrillerze Ekipa Wyburzeniowa.
10: Super.
8: Większa dawka akcji? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
11: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
12: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
13: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
14: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: Siedzisz codziennie w korku przez 2 godziny? To wyobraź sobie, że ból nie pozwala ci siedzieć. A hemoroidy przytrafiają się milionom Polaków. Wybierz Proctoglyvenol w granatowym opakowaniu, który leczy hemoroidy. Lek Proctoglyvenol działa przeciwzapalnie i przeciwbólowo. Szybko usuwa przykre odczucia i leczy uszkodzone naczynia żylne hemoroidów. Lek Proctoglyvenol. Odzyska i komfort siedzenia. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Proctoglyvenol. Krem doodbytniczy oraz czopki. 1 gram kremu doodbytniczego zawiera 50 mg tribenozydu i 20 mg lidokainy chlorowodorku. Jeden czopek zawiera 400 mg tribenozydu i 40 mg lidokainy. Wskazanie: miejscowe leczenie zewnętrznych i wewnętrznych hemoroidów. Podmiot odpowiedzialny: Recordati Island Limited.
17: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.

Dawcze jak zawsze. Nie zawodzi Dawid Podsiadło ze świeżynką w RMF Max. Sezon na długie wyjazdy samochodem się właśnie rozpoczął. To jest majówka. W radiowozie pomagamy tym, którzy w długiej trasie w samochodzie w tym momencie czas spędzają. Słuchajcie, ja wiem, że się można zdenerwować albo na korki, albo na innego kierowcę, albo, co gorsza, na kogoś, kto siedzi na fotelu pasażera. Słuchajcie, takie wdechy przez 4 sekundy, wydechy przez 6 sekund bardzo pomagają. Pomagają oczywiście także przerwy, co 2-3 godziny warto się zatrzymać na takie 10-15 minut i się przespacerować, plecy jakoś rozprostować, ale są też takie rady, które w samochodzie pomagają ze stresem sobie poradzić szybko tu i teraz. Polecam obniżenie temperatury, zrobienie lodówki w aucie sprawia, że także temperatura ewentualnego konfliktu delikatnie gaśnie. Sprawdźcie to teraz, przetestujcie. No chyba, że w drugą stronę potrzebujecie, słuchajcie, podkręcić atmosferę. No ja polecam grę w niepostrzeżone odpalanie podgrzewania fotela pasażerowi. Wierzcie mi, zawsze działa.

0: Najlepszy podkład do buziaków. Artema w RMF Max. I like the way you kiss me. Nawet jeżeli się nie do końca lubicie ze swoim pasażerem teraz w samochodzie, to wiecie, takiego buziaka, takiego z palca, takiego, o, takiego posłanego zawsze wysłać można i sprawić, że się ktoś uśmiechnie. Długie majówkowe powroty także pewnie przed wami jutro wieczorową porą, więc na samo zakończenie majówki Karin Cińska zaprasza po 22 do RMF Max w niedzielę na próbę mikrofonu. A w studiu m.in. Sarah James z najnowszym singlem.
1: Reklama.
2: To co, Angela? Idziemy na rower?
3: Ale mój stary już nie daje rady.
2: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
3: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
2: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 lat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
4: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Przeżyjcie przygodę po wiedeńsku. Zabawa zacznie się już w pociągu Erste Wiedeński, który zawiezie Was do stolicy Austrii. Czeka na Was koncert, warsztaty kulinarne i doskonała zabawa. A na miejscu klimatyczny Wiedeń. To co, przyłączycie się? Napiszcie jedną rzecz, którą koniecznie chcecie zobaczyć w Wiedniu i zacznijcie swoją wielką przygodę po wiedeńsku. Szczegóły na rmfmax.pl.
6: Może zamiast wątpić, będziemy się wspierać? Teraz w T-Mobile dla firm masz internet światłowodowy i abonament za 50 zł miesięcznie plus VAT przez rok, a dodatkowo najnowszy Samsung Galaxy S26 Ultra.
7: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie?

0: www.lidl.pl i na stacjach MOL.
1: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
2: Wiem, właśnie wróciłam.
1: Byłaś beze mnie?
2: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
3: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Carddor, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
4: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś Coca-Cola tylko 5,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. A tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Kiełbasa śląska XXL Pico, cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. I filet z piersi kurczaka rzeźnik XXL, cena przed obniżką 24,80. Tylko 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
9: Lidl, to się opłaca.
10: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Honda ZR-V. Honda.pl.
11: I po reklamie.
12: RMF Max.
13: RMF Max Krosno.
14: Two ships in the night.

0: Nawet jak człowieka do stadów nie ciągnie, to jakby Joe oprowadził po swoim Chicago, to nawet mogłoby to być ciekawe. End of Beginning w RMF Max z Adami, a za chwilę czwarta po 16. Kolejna dawka bangerów w radiowozie, obiecuję. RMF Max.
1: Reklama.
2: Kto zwalcza ból?
3: Voltaren!
2: Kto?
3: Voltaren!
4: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
5: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić.

0: Masz Nest Bank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nest Bank. Siła przedsiębiorców.
1: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na ciebie. Half Price. Great Brands.
2: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
3: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
4: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
3: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
4: Litorsal Senior?
3: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
5: Zdrowit.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: Bardzo proszę, nie marnować czasu wolnego w majówkę, żeby potem nie było, że ktoś czegoś nie zdążył zrobić. Już po 16 w RMF Max to cały czas Radiowóz. RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max.
2: O rany, widzę! Ojejku! No ludzie kochani, dzień świetny widzę w tym tygodniu.
3: Ja nie widzę.
2: Ja widzę!
4: Widzicie? Dzień świetny.
5: W niedzielę od 9 w RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
6: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
7: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
6: Ha, i nie ma lipy.
7: Hej, to był mój tekst.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia, pyszne latte, cappuccino Cortado. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem taniej o 300 zł. Media Expert.
9: Co masz?
10: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
9: Chips Lays. Dzięki.
11: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
9: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
10: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
12: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
13: Przyszłam na wiosenną stylizację paznokci.
14: Oj, dzisiaj nie wykonam hybrydy. Te żółte przebarwienia to może być grzybica.
13: Grzybica?
14: Zdarza się częściej niż myślisz, dlatego mam pod ręką Pirolam lakier.
13: Pirolam lakier? Ale jak zwykły lakier może pomóc?
14: Pirolam to lakier leczniczy. Tworzy na paznokciach niezmywalną warstwę. Działa non-stop, aż grzybica zniknie.
13: I jak ładnie się błyszczy.
14: Gdy będzie po problemie, zapraszam ponownie.
13: Pirolam. Skuteczność, którą widać.
15: Pirolam lakier. 80 mg na gram cyklopiroksu. Leczniczy lakier do paznokci wskazany w łagodnych i umiarkowanych grzybiczych zakażeniach paznokci obejmujących do 50% powierzchni, maksymalnie 40 paznokci. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
18: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
17: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
19: Ten zabójca nie popełnia błędów.
17: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
20: Siedzisz codziennie w korku przez 2 godziny? To wyobraź sobie, że ból nie pozwala ci siedzieć. A hemoroidy przytrafiają się milionom Polaków. Wybierz Proctoglyvenol w granatowym opakowaniu, który leczy hemoroidy. Lek Proctoglyvenol działa przeciwzapalnie i przeciwbólowo. Szybko usuwa przykre odczucia i leczy uszkodzone naczynia żylne hemoroidów. Lek Proctoglyvenol. Odzyskaj komfort siedzenia. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Proctoglyvenol, krem doodbytniczy oraz czopki. 1 gram kremu doodbytniczego zawiera 50 mg tribenozydu i 20 mg lidokainy chlorowodorku. Jeden czopek zawiera 400 mg tribenozydu i 40 mg lidokainy. Wskazanie miejscowe leczenie zewnętrznych i wewnętrznych hemoroidów. Podmiot odpowiedzialny Recordati Island Limited.
21: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
22: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
23: Wiem, właśnie wróciłam.
22: Byłaś beze mnie?
23: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
24: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Carddor, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
25: Keno kręci nas już 18 lat.
26: A my się rozkręcamy.
25: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
27: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
28: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
27: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
26: Ale to kręci.
25: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci.

Mam nadzieję, że wy też nie zamierzacie się nudzić tak jak Kizo. To jest Disney w RMF Max. Za parę chwil sprawdzimy, co policja przygotowała na drogach w Polsce na tę majówkę. I żeby nie było, to nie są tylko złe rzeczy, mandaty i straszne historie. Plusy też się znajdą, obiecuję. Szczegóły za parę chwil.

0: sorry, lata lecą, ale to cały czas robi robotę. Aleksandra Stan i Mr. Saxo Beat w RMF Max. Obiecałem, że sprawdzimy policyjne majówkowe plany. No oczywiście te plany zakładają wzmożone kontrole, to jest jasne. I nie chodzi tylko o prędkość, ale chodzi na przykład także o trzeźwość. To jest bardzo ważne narzędzie pracy, czyli alkomat, ale mam nadzieję, że dobrze o tym wiecie. Ja chciałem tylko przypomnieć, że nowe technologie sprawiają, że policja także w tę majówkę ma sokoli wzrok, używają dronów, używają lornetek, no i nawet zapięte pasy, czy dzieci w fotelikach, to jest taki temat, na który można się w majówkę bardzo łatwo naciąć, a przecież bezpieczeństwo jest najważniejsze. I uwaga, jeśli chodzi o jeżdżenie na rowerze czy na hulajnodze, to policja także czuwa. Obiecałem, że będą także plusy. Policja, no i właściwie to rządzący, taką niespodziankę przygotowali. No i ciężarówki powyżej 12 ton. Przypomnę, także dzisiaj będą miały zakaz poruszania się na drogach od godziny 18 do 22, a jutro od 8 do 22 także. Te największe ciężarówki na drogach pojawiać się nie będą mogły, a wszystko po to, żeby nam było przyjemniej. Także można, można.
1: Reklama.
2: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
3: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
2: Ha, i nie ma lipy.
3: Hej, to był mój tekst.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
3: No i nie ma lipy, no.
5: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
6: Wiem, właśnie wróciłam.
5: Byłaś beze mnie?
6: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
7: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's Big Milk Magnum Cardboard, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
8: Kto zwalcza ból?
9: Fundary!
8: Kto?
9: Fundary!
10: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
11: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
12: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
11: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
12: Litorsal Senior?
11: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
13: Zdrowit.

0: Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Gotowi na majówkę?
2: Tak!
1: Hamak?
2: Jest!
1: Grill?
2: Jest!
1: Zdrabki i gry Lotto?
2: Są!
0: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Uwielbiam rysowanie.
4: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitay.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz piorący 1600 W Parkside. Aż 100 zł taniej. Jedyne 279 zł. Najniższa cena z 30 dni 379 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Gorąco?

I to jest moim zdaniem bardzo na miejscu. Pytać, czy Whitior pojawi się z California Love w najnowszym notowaniu listy Hop Bands, to będzie okazja się przekonać. Maxowe stery przejmuje Przemek Grobowski. Za chwilę w RMF Max najnowsze notowanie Hop Bands, a właśnie. Na dzisiaj tyle ode mnie. Miłego majówkowania. Przemek Kubera. Pa, pa!

0: 70% taniej oraz wszystkie produkty Finish. Drugi tańszy produkt również 70% taniej. Tak, 70% taniej. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Może zamiast wątpić będziemy się wspierać? Teraz w T-Mobile dla firm masz internet światłowodowy i abonament za 50 zł miesięcznie plus VAT przez rok, a dodatkowo najnowszy Samsung Galaxy S26 Ultra.
2: Co masz?
3: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chipsy Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Skoczysz do Carrefoura?
7: Tak, bo rusza grillowa majówka. Brykiet lub węgiel drzewny Carrefour 2 kg 33% taniej. 7,99 za opakowanie. Oferta ważna do 2 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 11,99.
8: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na ciebie. Half Price. Great Brands.

0: Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Keno kręci nas już 18 lat.
2: A my się rozkręcamy.
1: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
3: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
4: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
3: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
2: Ale to kręci.
1: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: Prezentuje Przemek Grabowski.
1: Witam Was w ten piękny dzień, w sobotę, w środku majówki. Wszędzie, no prawie wszędzie unoszą się też zapaszki grilla. Piękna pogoda w większości miejsc w Polsce, super. Do tego jeszcze dobra muza z RMF Max. Dzisiaj też, oprócz 30 największych hitów tygodnia, będę miał dla Was już tak powoli, słuchajcie, 20 sposobów na spalenie tych kalorii po majówce, jakby co. Wystartujmy listy Hobbens od przypomnienia sobie, kto był najlepszy ostatnio. Zrobił to ponownie. Somber zdobył ostatnio najwięcej Waszych głosów na Hopi i wrócił na miejsce pierwsze w numerze Back to Friends. Dzisiaj wśród nowości na liście Hobbens pomiędzy 30 także świeży beat od Meduzy. Wraca Topic, Afrohausowo, Jazzy, Anima, John Summit, Marshmello, Olivia Rodrigo, Gromi i to nie wszyscy.
0: 30. Numer 30.
1: A listę Hobbens zaczynamy właśnie tak, bardzo majówkowo. Do tego tańczę, polecam przy grillu. Pozdrawiam wszystkich, którzy przerzucają kiełbaskę, karkóweczkę. Na miejscu 30 projekt Anada w house'owym Talk to You. No to może moja pierwsza z 20 propozycji na spalenie kalorii po majówce. Najpierw spacer szybkim krokiem przez pół godziny. Brzuch znika, a głowa się resetuje. Teraz tańczymy Anada na 30.

Sam, taki klimat majówkowo, 29 na liście Hot Bands, to Wiktoria Kida, Księga Żywiołów i Oskar Cyms, czyli gwiazda naszej pierwszej imprezy tego sezonu. Już jutro startuje nasza letnia trasa Lato na Maxa, pierwszy przystanek w Gorlicach wśród gwiazd na scenie, także nasza DJ Ola z RMF Max, ale również on, Oskar Cyms. Wszyscy jesteście zaproszeni, więcej na rmfmax.pl. Teraz przy grillu nowość od Meduzy, taneczne bity na Maxa, Don't Wanna Go Home. Can we

Aaron Summit, Chainsmokers, All The Time robią hałas na miejscu 28. No to kolejna propozycja na spalenie kalorii po majówce. Jakby co, trzeba o tym myśleć. Mycie okien, słuchajcie. Dlaczego nie? No dlaczego nie? Przyjemne z pożytecznym, czyste szyby i czystsze sumienie po grillu. Ale nie dzisiaj, no może po weekendzie. Wracamy do nowości na wiosnę i na majówkę. Oscar Metcalfe w Norwegii jest bardzo popularny, ale w Polsce chyba bardziej. Jego nowy beat w RMF Max, Sweet Nothings.

0: dni. No i tak licząc jeszcze sobotę, to mamy jeszcze dwa dni. Jeszcze dzisiaj i jutro na grilla, bledka. Jej dwa dni to miejsce 27 w podsumowaniu tygodnia na liście Hot Bands. No a po grillu trzeba spalić kalorie. Moja kolejna propozycja, jak to zrobić, to koszenie trawnika, tylko nie w niedzielę. Sąsiedzi podziwiają, a kalorie uciekają. Zostańcie z RMF Max, za chwilę Eben, jego Halo i kolejne premiery.
1: Reklama.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Przyszłam na wiosenną sterylizację paznokci.
6: Oj, dzisiaj nie wykonam hybrydy. Te żółte przebarwienia to może być grzybica.
5: Grzybica?
6: Zdarza się częściej niż myślisz, dlatego mam pod ręką Pirolam lakier.
5: Pirolam lakier? Ale jak zwykły lakier może pomóc?
6: Pirolam to lakier leczniczy. Tworzy na paznokciach niezmywalną warstwę. Działa non-stop, aż grzybica zniknie.
5: I jak ładnie się błyszczy.
6: Gdy będzie po problemie, zapraszam ponownie.
5: Pirolam. Skuteczność, którą widać.
7: Pirolam lakier. 80 mg na gram cyklopiroksu. Leczniczy lakier do paznokci wskazany w łagodnych i umiarkowanych grzybiczych zakażeniach paznokci obejmujących do 50% powierzchni, maksymalnie 40 paznokci. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
10: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
11: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
12: Może poinformować po prostu.
13: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
14: No w sumie.
15: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
18: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z roller coasterami.
19: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
20: Wiem, właśnie wróciłam.
19: Byłaś beze mnie?
20: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
21: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's Big Milk Magnum Cardboard, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
22: I po reklamie.

na rowerze albo w drodze na spacer w trakcie majówki. Co to za numer? Premiera tego tygodnia. Niemiecki projekt Glockenbach i Lost. Myślę, że po weekendzie znajdzie się dla nich wolne miejsce w zestawieniu. Głosujcie na rmfmax.pl. Wcześniej 26. Eben i jego Halo. A kto już ma dość myśli, jak spalić teraz te kalorie po majówce, no to moja kolejna propozycja. Taniec do ulubionego kawałka. No i taka impreza bez kaca. No nie trzeba spożywać, żeby sobie potańczyć. Taka impreza z efektem. Można też się poruszać do bitów od projektu Bauza. Magnetic za chwilę na 25. Teraz kolejna nowość. Kaira wraca wiosną w numerze Upgrade w RMF Max.

tego tygodnia na liście Hot Bands. Norweski projekt Bauza robią słoneczne hausy. Magnetic startuje na 25. Polecam na jazdę na rowerze. Jeżeli chcielibyście właśnie spalić majówkowe kalorie, no to może być rower. Im dalej jedziesz, tym dalej od tych majówkowych kalorii. Tylko nie za daleko, bo za chwilę na 24. odświeżony klubowy klasyk Faithless, czyli Insomnia w nowej wersji, w której śpiewa Bibi Rexa, czeka New Religion.

0: RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
1: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze, a przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
2: Są drogi, które znasz i te, które dopiero odkryjesz. Poczuj moc elektrycznego wspomagania e-Plus System. Odwiedź jeden z 18 salonów Giant Store. Wybierz rower Giant lub kobiecą markę Leaf i poczuj różnicę. Do zobaczenia na trasie.
3: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
4: Na planie daje z siebie wszystko. Kolory, ruch, energia. Ale kiedy reżyser krzyczy mamy to, wchodzę w dres, biorę lody Koral i wracam do siebie. Wybieram Koral.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Gorąco?

0: KFC. Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze socjale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16.30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
1: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diet-

Słuchajcie, jak lato, co wy na to? Modelki, ich nowy bit na wiosnę, już tak na wakacje też. No i nasze Lato na Maxa startuje już jutro w Gorlicach. Pierwsza letnia impreza RMF Max tego sezonu. Na naszej muzycznej scenie wiele gwiazd, wśród nich Edyta Górniak też. Będzie Grzegorz Chyży, ekipa Trzech Króli, z Kolim też, słuchajcie, Grupson, Zalia, Oskar Cyms, także Fausti, a nawet Maryla Rodowicz, a jutro w Gorlicach Wojtek Szumański, Mortal, Oskar Cyms, no i nasza Ola, która zagra wam świetny DJ set i może na swojej playliście ma także ten kawałek. To Jazzy, nowa przyjaciółka Calvina Harrisa i DJ Spritz. Tańczymy na 23. Can't Deny It.

0: Jak wam się wkręciło, a nie ma coraz wyżej jego bit Beautiful, majówkowo 22 w podsumowaniu tygodnia na liście Hot Bands. No i moja kolejna propozycja na spalenie kalorii po majówce, pływanie. W wodzie nie widać potu, ale efekty to już tak. Teraz też sobie popływamy, bo drugą dziesiątkę, trzecią właściwie, okej, trzecią, zamyka ekipa BTS. Swim na 21.
1: Max 21, numer 21.

0: Reklama.
1: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
2: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. Half Price. Great Brands.
3: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
4: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
5: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.
9: Nasz

0: RMF Max.
1: Hity na maksa.
0: Krosno 97 i 6 FM.
2: Hej, cześć, witajcie w ten piękny dzień, sobota, środek majówki. Zapaszki unoszą się dookoła, graba odlicza najważniejsze hity całego tygodnia. Za chwilę nowość Sony Fodera i jego house'owy beat My Lovin', a dziesiątkę otwiera taki bardzo amerykański DJ Illenium. Śpiewa Ellie Goulding, Don't Want Your Love.
0: Max. Ten. Numer 10.
3: Two ships in the night.

0: zrobił klimat. Gibbs i jego win to 9 na liście Hot Bands. Tak pod koniec to trzeba się dobrze wsłuchać, żeby go zrozumieć. Za chwilę nowość od Aloka dla wszystkich przy grillu z nami o tej porze i kolejna propozycja na spalenie majówkowych kalorii. Praca w ogrodzie, słuchajcie. Po raz kolejny przyjemne z pożytecznym. Rosną rośliny, ale forma też. Tak w ogrodzie to się można naprawdę nieźle spłocić. Ciekawe, czy Alok czasami coś posadzi, może przynajmniej trawę skosił u siebie w Brazylii. Jego nowość na miejscu 8, Alok, Dive Into Me. RMF Max.
1: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa. 8, numer 8.

Był pierwszy, jest siódmy w tym tygodniu na liście Hot Bands. Damiano, David, The First Time. Środek majówki i odliczamy najważniejsze hity w Polsce. Za chwilę nowość od Marshmello. Teraz kolejna propozycja na spalenie tych majówkowych kalorii. Na miejscu 14 spacerek z psem. A jeżeli nie ma się psa, to można pożyczyć od sąsiadki i sąsiada. On szczęśliwy, a ty lżejszy. Teraz Marshmello. No ten numer też polecam na majówkę. Na spalanie kalorii też można potańczyć przy grillu. Where we go, słonecznie i na maksa.

Disco Classic w nowej wersji. Felix Jen i jego ciotka Kaskada. To tym razem szóstka na liście Hot Bands. Boy, You Turn Me. Świetnie to brzmi w majówkę, grillówkę, prawda? No i moja kolejna propozycja, jak sobie poradzić z kaloriami po tym weekendzie. Może yoga albo stretching. Mniej stresu, mniej podjadania. Chyba, że jeszcze trochę zostało. Bądźcie z nami, bo za kilka chwil sprawdzimy, gdzie ląduje White i jego imprezowe California Love.

White i przyjaciele, imprezowe California Love. To w tym tygodniu pierwsza piątka na liście Hot Bands. Jesteśmy coraz bliżej nowej jedynki. Pozdrawiam wszystkich już po grillu albo w trakcie. No to moja kolejna propozycja na spalenie kalorii po majówce. Zakupy, ale pieszo, zamiast autem albo autobusem. Torby cięższe, ale ty lżejszy. Teraz numer, przy którym wszyscy poczują się tak bardzo lekko, bo takie bity tworzy Daydream Affiliate. Nowy wykonawca, nowy hicior w poczekalni. Polecam wam jego playback.

0: Zokaria, Andy Dust kończy tydzień na miejscu czwartym listy Hot Bensi. To jest taki kawałek, który można zabrać się także na siłówkę. Wiadomo, trening siłowy, siłownia, no idealnie po takim majówkowym grillowym weekendzie. Zostańcie z RMF Max, za chwilę pierwsza trójka i jeszcze zaskakujące propozycje. RMF Max.
1: Reklama. Bo w Media Expert taniej masz.
2: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
1: Oszczędzam.
2: O, a ile?
1: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
3: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Szukasz akcji? Prime Video rozpala napięcie. Istnieją złoczyńcy, którzy zamiast walczyć, wygłaszają monologi, jak w finale The Boys.
5: Mógłbym ci wyrwać ręce, żebyś powiedział.
4: I strzelaniny, w których amunicja nigdy się nie kończy, jak w przezabawnym thrillerze Ekipa Wyburzeniowa.
6: Super.
4: Większa dawka akcji? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

Sober i jego historia, spadek, ale niedaleko, z pierwszego na trzecie, jego Back to Friends. No to jeszcze jedna propozycja na spalanie majówkowych kalorii od graby. Może paletki, czyli badminton po prostu, albo babington, albo babimbinton. No różnie ludzie mówią, prawda? Pogramy w babingtona. Może być, może być. Ja to uwielbiam babitona na przykład. Bangbington to też jest świetna propozycja. Niezła zabawa. Teraz Kaszmir, nie wiem czy gra w babintona, ale świetnie produkuje jego nowy numer Ultra Love.

krótkie granie. Nareszcie to już dwójka, prawie miejsce pierwsze. Jeszcze jedna propozycja na spalanie majówkowych kalorii po grillu. Dłuższy spacer zamiast kanapy. Może jutro. Wiadomo, telewizor, smartfon poczeka, a forma nie. Teraz numer, który też polecam wam na takie spacery, gdy pogoda sprzyja, gdy piękne zachody słońca. Afro House w RMF Max. Topik i mistrz tego gatunku Shimza. Zróbcie głośniej. Uwielbiam. Missing You.

0: Ja już dodałem do ulubionych słoneczne Afro House, RMF Max, Topic Shim za propozycję na liście Hot Bands Missing You. Przemek Grabowski, dziękuję wam za wszystkie głosy w tym tygodniu. Miejsce trzecie należało do gościa z Nowego Jorku, Somber Back to Friends, dwójka, nowe męskie granie orkiestra, nareszcie. No i jeszcze ostatnia propozycja na spalanie majówkowych kalorii. Po prostu dobra zabawa w towarzystwie świetnej muzyki, najlepiej wiadomo z RMF Max. I najlepiej przy takim bicie jak na miejscu pierwszym. Najwięcej waszych głosów na hop i majówkowo jedynka. Christian Marci, Reverend House. Na samym szczycie listy Hop Bands, Fast Cars and Superstars.
1: One.
2: One.
1: One.
2: One.
1: Numer jeden.

0: Reklama.
1: K2. To co dziś robimy?
2: Atmosferę w aucie. Z zapachami EWOS twoi pasażerowie będą szukali pretekstu, żeby zostać dłużej w środku. Będą cieszyć się na korki. Będą śmiać się z twoich żartów i udawać, że słyszą twoje historie po raz pierwszy. Wszystko, żeby zostać w twoim aucie jeszcze chwilę. Będą też tacy, którzy będą chcieli zostać w twoim aucie na noc. Można ich wypłoszyć na przykład kuną, ale potem trzeba wypłoszyć tę kunę. Więc lepiej po prostu mieć dla nich zapach EWOS od K2 na wynos. Polecam. Szczery Jurek.
1: K2.
0: Na planie jestem rycerzem, zbroja, miecz, ogień i dramat. Ale kiedy reżyser krzyczy mamy to, zakładam szlafrok, otwieram pudełko lodów bracia Koral i wracam do siebie. Bracia Koral, chwile, do których wracasz.
3: Po majówkowe okazje leć jak w dym do Auchan!
4: Na przykład po kiełbasę toruńską lub śląską marki Auchan w supercenie 11,99 za opakowanie. Promocja do 6 maja. Aż paragi zielone 25% taniej. Tylko 14,95 za pęczek 500 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 19,99. Promocja 30 kwietnia i 2 maja. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
6: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
5: Ci panowie z Media Expert.
6: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
7: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: I po reklamie.

Być może go nie zapraszaliście, a on i tak pojawił się na waszym grillu. Oscar Sims z numerem No co ty w RMF Max, ale takich nieproszonych, ale wspaniałych gości dzisiaj przyjdzie do was jeszcze wielu, bo to jest sobota w RMF Max. Hity na maksa. Zaraz Jennifer Lopez i David Guetta, czyli para muzyków, oboje po 50, oboje wyglądają jakby ledwo skończyli 18 i grają również jakby skończyli dopiero 18. Gordo i Loco Loco zaraz później, to jest RMF Max. To dajcie głośniej, bo David Guetta i J-Lo to para, która doskonale wie, jak rozkręcić imprezę. Michał Siwek, jestem z wami.

0: Sobota wieczór zawsze. Wiem, że o tej porze gramy dla tych, którzy w trasach i tych, którzy na imprezach, ale mam poczucie, że dziś, 2 maja, ten balans jest nieco przesunięty jednak z akcentem na tych na imprezach, na grillach zwłaszcza. Więc dziś pytam o najbardziej nietypowe rzeczy do położenia na grillu. Piszcie Messenger RMF Max. RMF
1: Max. Ogłoszenie RMF Max.
2: Długi weekend. Damy wam to, czego od nas oczekujecie i to, co kochacie najbardziej.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Reklama.
2: Lubisz lody?
3: Lubię.
2: Ja lubię owocowe.
3: A ja śmietankowe.
2: Na patyku.
3: Z pudełka.
2: A chcesz spróbować moich?
3: A ty moich?
4: Koral. Przełamuje lody.
5: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
6: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
7: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
8: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
7: Kto? No wiadomo.
8: Ci panowie z Media Expert.
9: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: I po reklamie.

co z tego, że jest sobota? Numery o piątku też brzmią dobrze. Last Friday Night to Katy Perry w RMF Max. To skoro sobota, skoro grill u wielu z was, to pytałem o te najdziwniejsze rzeczy, które na grillu kładziecie. I tutaj pojawiły się wyjątkowo ciekawe propozycje. Krojone brzoskwinie z brązowym cukrem i cynamonem. Ciekawe, ale na razie najmocniej moją uwagę przykuła pizza. Spróbujcie tego. RMF Max Messenger, piszcie swoje propozycje.

potężny jak dzwon głos Alexa Urena, którego dziś wieczorem w RMF Max po prostu nie mogło zabraknąć.

0: południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
1: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra w tygodniu po 13 w RMF Max.
2: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
3: K2. To co dziś robimy?
4: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty. A ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
3: K2!
5: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
6: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
5: Ha, i nie ma lipy.
6: Hej, to był mój tekst.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
6: No i nie ma lipy, no.
8: I po reklamie.

potężny hit od Taylor Swift, ale ubraliśmy go jeszcze w majówkowe ubranko, czyli remix Loud Luxury, The Fate of Ophelia od Taylor Swift. W RMF Max jest sobotni wieczór, gramy dla was. Michał Siwek, jestem ciągle z wami, a to Cleo i kolory lata.

0: Sobota wieczór, 2 maja. Nie oszukujmy się, wielu z was teraz w krótkim rękawku, bo ze względu na pogodę to jest strój obowiązkowy, to jest taki mundurek majówkowy i no gdzieś tam skwierczy sobie grill. Na grillu kłaść można przeróżne rzeczy. Minęły czasy, kiedy lądowała tam tylko kiełba i karkówka, więc pytam was o najdziwniejsze rzeczy, które wy kładziecie właśnie na grillu. Pojawiła się propozycja, aby położyć tam całą cebulę. Podobno robi się wtedy przepyszna i jeszcze słodsza niż zazwyczaj, a że przecież jesteśmy krajem kwitnącej cebuli, jak to się potocznie mówi, warto spróbować. Ktoś napisał też, że kładzie brukselki i... nie wiem nawet, jak to skomentować, ale... ale no cóż, no jakby cieszę się, że nie zostałem akurat na tego grilla zaproszony. Przykro mi. W sensie brukselki? Messenger RMF Max. Co jeszcze kładziecie na grillu? Piszcie.
1: Reklama.
2: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
3: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
2: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon 2.
4: Ten zabójca nie popełnia błędów.
2: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
5: Marian,
6: a
5: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
6: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
5: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
6: Wygodnie i za darmo.
5: No.
7: Teraz w Media Expert nowy

Margaret. Od niej zawsze dostajemy na lato jakiś numer, który pozwala trochę się zapomnieć, który ma odpowiedni klimat do zabawy i tańcz głupia. To był jeden z tych numerów. Co dostaniemy od niej w tym roku? Nie wiem, choć się domyślam. RMF Max.

0: Dodaj melodia ta w RMF Max, a do nas na nasz Messenger spływają głosówki.
1: Puścicie proszę Fast Cars, bo mój tata się wlecze w korku.
0: No to jak tata się wlecze w korku, to my nie mamy innego wyboru, jak zagrać Fast Cars and Superstars. Zostańcie z nami, ten banger już za moment. RMF Max.
2: Reklama. Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
3: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
2: Ha, i nie ma lipy.
3: Hej, to był mój tekst.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem taniej o 400 zł. Media Expert.
3: No i nie ma lipy, no.
5: I po reklamie.

0: To, co grają, to jest prawdziwa petarda.
1: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
2: Hit na maksa.
3: RMF Max. Krosno 97,6 FM.

12 to 12 od Sombra przed chwilą w RMF Max. Cudownie, że jesteście cały czas z nami w ten sobotni wieczór. Michał Siwek za mikrofonem, gram cały czas dla was. Będzie Sobel i Kochasz, będzie też Kygo, Khalid i Griffin z numerem Save My Love. I ładujemy słońce w głośnik. Ono już zaszło, ale w sercu je mamy.

Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała,

Wysokie tempo w RMF Max od Tymka. Język ciała przed chwilą. A wysokie tempo zastaniecie również jutro w Gorlicach. Między innymi DJ-ski set Oli Bieniarz, ale też koncert Oskara Cymsa, Wojtka Szumańskiego i Mortala. Mocna impreza jutro szykuje się w Gorlicach. Startujemy z trasą Lato na Maxa. Dla nas lato już się mentalnie zaczyna. Już 3 maja.

Britney Spears i Womanizer to hity, które zawsze warto przypominać, bo tutaj tempo jest wysokie, tutaj energia jest potężna i dużo, dużo dobrego klimatu. Powolutku już się rozkręca Bebe Rexha z numerem New Religion, czyli odświeżonym kawałkiem Faithless, klasykiem klubowym, a ja cały czas zastanawiam się, co jeszcze można położyć na grillu. Pytałem o to was, Messenger RMF Max. Tutaj zostałem zasypany cudownymi propozycjami. Szparagi się pojawiły jako coś, czego się nie spodziewałem. Pomarańczy też się nie spodziewałem, ale jednak hitem są mrożone pierogi. I przyznam szczerze, że mojej babci to się nie przyznam, że ktoś coś takiego napisał, ale jednak też jakaś część mnie jest bardzo, bardzo kuszona, żeby samemu czegoś takiego spróbować. Mrożony pieróg z grilla? Coś wspaniałego. Takie pomysły tylko w RMF Max od słuchaczy RMF Max. Teraz, myśląc o pierogach, słuchamy już New Religion, to jest

ile tu jest dzisiaj dźwięków w RMF Max, które królują ostatnio nie tylko w radiach i na naszych playlistach, ale też w sieci. Dawid Podsiadło i Sezon przed chwilą, a za chwilę Tame Impala i Dracula w remiksie Jenny. Zaraz później Eminem z kawałkiem Without Me i wchodzimy coraz głębiej w tę majówkową sobotę. Cudownie, że jesteście z nami. Warto jeszcze zostać.

Żaden głos się tak pięknie nie łączy z potężnym klubowym bitem jak głos Ellie Goulding. Don't Want Your Love. To właśnie ona, Ellie Goulding, w towarzystwie Illinium. A ja w towarzystwie waszym w RMF Max. To dobry wieczór jeszcze raz. Po 23:00 Michał Siwek, jestem ciągle z wami.

Oscar Sims i Co noc w RMF Max. I przysięgam, już ostatnie spojrzenie na wasze niestandardowe pomysły na to, co dziwnego można położyć na grillu, i okazuje się, że niektórzy kładą tam nawet banana, awokado i sałatę. Grillujecie sałatę? Naprawdę? Wow, jestem z was naprawdę dumny. To są słuchacze RMF Max.

Ile było sensu w tej piosence, nie mnie oceniać, no ale musieliśmy tam upchnąć ponad 20 słów, które od was dostaliśmy. No i jakoś musieliśmy sobie poradzić. Takie rzeczy dzieją się od poniedziałku do piątku w RMF Max po godzinie 17. Słuchajcie, koniecznie warto z nami być również właśnie w tygodniu.

0: dawna, to wiem.
1: A ja się staram powiedzieć, że przygotowaliśmy na resztę nocy wspaniałą playlistę, więc zostańcie z nami, żeby jej posłuchać w RMF Max, ale na mnie już pora. Michał Siwek, dzięki za ten wspólny wieczór. Do usłyszenia.

Rodzina się pewnie modli i tęskni. Pewnie na pielgrzymce są u Matki Boskiej Licheńskiej, bo ten melanż trwa mniej więcej ile Kongres Wiedeński. Ale wracam, łapię metro, stacja Dworzec Wileński. iPhone dzwoni, ale nie mam chęci na rozmowy. Stoi praska dziunia w stroju disco barokowym. Teraz pociąg mija szybko stację Stadion Narodowy. Kupowa

0: Reklama.
1: K2. To co dziś robimy?
2: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
1: K2!
0: I po reklamie.
3: To jest RMF Max.
0: Hit na maksa.
3: Krosno 97,6 FM.